tak więc kochani, witam cię milutko, buziaczki dla ciebie. Ciao Angelo, ciao Dina, ciao Michione, ciao Hulk, Ciro, Paola.

Dina, this music for you. Next music, Elunia, dla ciebie. Także kochanie, utworeczek ode mnie z buziaczkami. Łapaj.

ty mi nie rób smaka na ciebie, nie rób mi smaka, bo będziesz dzisiaj biedna. Let's go!

No to kochanie, jeżeli słuchasz, to kolejny utworek dla ciebie będzie ode mnie. Także łapaj, łapaj, łapaj. Buziolki.